nocnym snem, ty mami jeszcze dam. Ale chciała se dam ode mnie miło. Ja wyjdę z dalwi.